0: 2010 durch die Nacht.
1: Masz rdzenie, jest spektakl, sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć, a później przychodzisz taki wyczekowany na spektakl.